0: mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
1: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia Agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy. Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn gwiazdy disco polo, znów w centrum uwagi. Po okresie ciszy wraca z dramatycznymi oskarżeniami wobec własnej rodziny, twierdząc, że został przez nich pobity. Zdjęcia ze szpitala i rentgen czaszki opatrzył piosenką Iron Man, Black Sabbath, co dodaje całej sytuacji nieco rockowego dramatyzmu. Martyniuk zapowiada, że rodzina zapłaci za operacje plastyczne, a jego twarz wróci do dawnego wyglądu, choćby miało to kosztować fortunę. Cóż, rodzinne dramaty w stylu disco polo wciąż zaskakują.
2: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata.
1: Luna, nasza eksportowa gwiazda, po eurowizyjnej klęsce w 2024 roku postanowiła podbić światowe salony. Najnowsze wieści? Bawiła się na imprezie samej Madonny w Londynie. Wygląda na to, że polska artystka doskonale odnajduje się w międzynarodowym towarzystwie, a jej nowy album Fairy Pop już zdobywa uznanie. Ciekawe, czy Madonna poprosi ją o autograf. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
2: Jerry Lee Lewis, niegdyś kandydat na tron rock'n'rolla, spektakularnie zderzył się z rzeczywistością. W 1958 roku, podczas trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii, ujawnienie jego małżeństwa z 13-letnią kuzynką wywołało skandal, który zdmuchnął jego karierę jak świeczkę na wietrze. Brytyjska prasa nie miała litości, a koncerty zamieniły się w festiwal gwizdów i wyzwisk. Zamiast stadionów, Lewis musiał zadowolić się występami w podrzędnych barach, a jego złota era w rock'n'rollu legła w gruzach. Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
1: W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur. W latach 50. amerykański wywiad w poszukiwaniu sposobu na kontrolę umysłu przypadkowo stał się największym dealerem LSD, co zamiast posłusznych agentów dało nam psychodeliczny rock. Dzięki CIA i ich tajnym eksperymentom LSD trafiło do przyszłych gwiazd kontrkultury, takich jak Ken Kesey i Robert Hunter, inspirując powstanie zespołu Grateful Dead. Zamiast kontrolować umysły, LSD wyzwoliło artystyczne dusze, zmieniając brzmienie muzyki na zawsze. Kto by pomyślał, że rządowe próby prania mózgu staną się fundamentem hipisowskiej rewolucji i narodzinami psychodelicznego rocka?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia. Dolina Dolnej Odry, nazywana polską Amazonią, nie stanie się na razie parkiem narodowym. Choć ustawa przeszła przez parlament, weto prezydenta Karola Nawrockiego zatrzymało ten proces. Mimo to ten unikatowy ekosystem, pełen dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów, wciąż zachwyca i przyciąga turystów. Eksperci podkreślają, że pełnoprawny park narodowy to najlepsza forma ochrony dla tego obszaru. Magdalena P. z Podlasia została skazana na 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie swojego męża, Rafała P. Do tragedii doszło w 2016 roku, kiedy to kobieta miała bić i kopać męża, co doprowadziło do jego zgonu. Magdalena przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Sąd uznał, że kara jest adekwatna, biorąc pod uwagę, że kobieta nie była wcześniej karana i jest matką małych dzieci.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po dniu strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane. Prezydent Karol Nawrocki aktywnie korzysta z prawa weta, co stawia rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji. Ostatnie weto do ustawy wiatrakowej pokazuje, że prezydent zamierza blokować kluczowe reformy koalicji. Bez większości kwalifikowanej w Sejmie rząd musi szukać dodatkowego poparcia, by odrzucić prezydenckie weta. Ta sytuacja może prowadzić do ciągłych napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem.
0: Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją, która może zaszkodzić relacjom z Polską. Rosyjska FSB planuje opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące Wołynia i II wojny światowej. Celem jest podgrzanie emocji i osłabienie współpracy między Warszawą a Kijowem. W Polsce temat Wołynia budzi silne emocje, co może zostać wykorzystane przez Kreml do pogłębienia nieufności.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim wpisem na temat imigrantów w gminie Raszyn. Twierdził, że ich obecność obniża wartość nieruchomości Polaków. Społeczność wietnamska stanowczo zareagowała, zarzucając brak dowodów i żądając sprostowania. Przedstawiciele Wietnamczyków podkreślają, że są integralną częścią lokalnej społeczności i oczekują od Bosaka przedstawienia wiarygodnych źródeł.
1: Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A. Hiszpania zmierzy się dziś z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Angel Rodado z Wisły Kraków podkreśla, że kluczowe będzie zatrzymanie Cristiano Ronaldo. Hiszpanie liczą na dobrą formę Mikela Oyarzabala i Lamina Yamala, którzy mogą zapewnić awans do ćwierćfinału. Rodado wierzy, że Hiszpania ma potencjał, by pokonać Portugalię i walczyć o Mistrzostwo Świata.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Na stadionie w Filadelfii trwa emocjonujące starcie Paragwaju z Francją w 1/8 finału mundialu 2026. Obie drużyny walczą o awans, ale na razie wynik to 0-0. Francja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 91% czasu przy niej. Kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w tym meczu.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
0: Zmarł Grzegorz Miętus, 33-letni polski skoczek narciarski, który startował w Pucharze Świata. Był bratem Krzysztofa Miętusa, obecnego asystenta trenera kadry. Grzegorz Miętus pracował ostatnio jako trener w AZS Zakopane. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Anna Maria Markowicz, znana piłkarka i modelka, po meczu Portugalia-Chorwacja na mundialu wyprosiła swojego partnera z sypialni. Jej chłopak, portugalski obrońca Tomas Ribeiro, świętował zwycięstwo swojej drużyny, co nie spodobało się Chorwatce. Mecz zakończył się kontrowersyjną decyzją sędziów, którzy nie uznali gola dla Chorwacji. Anna Maria, grająca dla Brooklyn FC, ma także 2 700 000 obserwujących na Instagramie. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: musisz lecieć na bal.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 426 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca, Markiza Cruz odkrywa tajemnicę i wydaje bezwzględny rozkaz. Pia, zrozpaczona gospodyni, musi opuścić posiadłość z chorym synkiem, Diegito. Sytuacja staje się dramatyczna, a przyszłość chłopca wisi na włosku. Czy Pia znajdzie odwagę, by sprzeciwić się potężnej arystokratce? Czy ktoś z pałacu stanie po jej stronie? Te wydarzenia mogą wywołać prawdziwą burzę w La Promesie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
3: Serial Na wspólnej wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W odcinku 4239 Weronika odkryła prawdziwą tożsamość Grega, co zapoczątkowało serię dramatycznych wydarzeń. Jarek Berg po rozstaniu z Elizą zaczyna nowy rozdział w życiu, a Martyna Wrońska może być kluczem do jego serca. Tymczasem Michał, zainspirowany ślubem przyjaciółki, proponuje Lucy wspólne mieszkanie, co może być przełomem w ich związku. W redakcji natomiast wybucha skandal związany z handlem fałszywymi dyplomami, co może wstrząsnąć całym środowiskiem. Marcelina odkrywa kompromitujące fakty, które mogą zaszkodzić wielu osobom, w tym Andrzejowi Brzozowskiemu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się pełne napięcia i niespodzianek. W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: W nadchodzących odcinkach, Na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
3: Barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po dniu strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
2: We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
1: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
1: Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
1: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. W wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Jerzy Sztur, znany aktor i głos kultowego osła ze Shreka, miał dość nietypowe podejście do kościoła. Wolał puste ławki w poniedziałki zamiast tłumów w niedzielę. Bo przecież kto by chciał być pod ostrzałem spojrzeń w kościele, skoro codziennie jest na scenie? Na łożu śmierci, mimo bliskości kaplicy, odmówił spotkania z księdzem. Może po prostu nie miał ochoty na kolejną rozmowę o Bogu i diable. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, a jego żona Barbara wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów. W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nick Cave and the Bad Seeds na Open Air Festival 2026 zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium. Australijski wokalista nie tylko zahipnotyzował tłumy, ale też zaskoczył wszystkich, wspierając polską fundację Słonie na Balkonie. Na jego fortepianie pojawiła się porcelanowa figurka białego słonia, symbolizująca wsparcie dla dzieci z problemami psychicznymi. A jakby tego było mało, Cave udostępnił swój przebój Into My Arms na potrzeby kampanii społecznej, pokazując, że muzyka może być nie tylko sztuką, ale i gestem solidarności.
1: Hansaton Studio w Berlinie, miejsce, gdzie rock spotkał się z zimną wojną, stało się legendą dzięki artystom takim jak David Bowie i Iggy Pop. Nagrywanie muzyki pod czujnym okiem uzbrojonych strażników to nie lada wyzwanie, ale dla wielu twórców była to idealna ucieczka od komercji. Bowie, uciekając przed kokainowym koszmarem, stworzył tam Heroes, a Depeche Mode wykorzystało budynek jako instrument, biegając po schodach z magnetofonami. Nawet U2, w obliczu rozpadu, znalazło w Hansa inspirację do stworzenia One. To miejsce, gdzie surowość i historia tworzyły niepowtarzalną atmosferę, której nie da się podrobić. Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Kawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą 4-osobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Jagiellonia Białystok wygrała drugi mecz sparingowy, pokonując Pogoń Siedlce 4-1. Dwie bramki zdobył Yuki Kobayashi, a po jednym trafieniu dołożyli Zachary Zalewski i Sergio Lozano. Zespół w dobrych nastrojach przygotowuje się do zgrupowania w Austrii, które rozpocznie się 6 lipca. Podczas obozu zmierzą się z drużynami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Góra Trzech Krzyży w Lądku-Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją 3 drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy.
2: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli. Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GiGiBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 19 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 426 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca, Markiza Cruz odkrywa tajemnicę i wydaje bezwzględny rozkaz. Pia, zrozpaczona gospodyni, musi opuścić posiadłość z chorym synkiem, Diegito. Sytuacja staje się dramatyczna, a przyszłość chłopca wisi na włosku. Czy Pia znajdzie odwagę, by sprzeciwić się potężnej arystokratce? Czy ktoś z pałacu stanie po jej stronie? Te wydarzenia mogą wywołać prawdziwą burzę w La Promesie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
1: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
0: Serial Na wspólnej wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W odcinku 4239 Weronika odkryła prawdziwą tożsamość Grega, co zapoczątkowało serię dramatycznych wydarzeń. Jarek Berg po rozstaniu z Elizą zaczyna nowy rozdział w życiu, a Martyna Wrońska może być kluczem do jego serca. Tymczasem Michał, zainspirowany ślubem przyjaciółki, proponuje Lucy wspólne mieszkanie, co może być przełomem w ich związku. W redakcji natomiast wybucha skandal związany z handlem fałszywymi dyplomami, co może wstrząsnąć całym środowiskiem. Marcelina odkrywa kompromitujące fakty, które mogą zaszkodzić wielu osobom, w tym Andrzejowi Brzozowskiemu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się pełne napięcia i niespodzianek. W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
1: W nadchodzących odcinkach, Na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Były minister obrony Mariusz Błaszczak domaga się od rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej pilnych wyjaśnień w tej sprawie. Podkreśla, że milczenie władz jest niezrozumiałe, a decyzja o przekazaniu uzbrojenia byłaby skandaliczna. Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta również uważa, że pytanie o przekazanie pocisków jest zasadne.
1: W Waszyngtonie podczas obchodów 4 lipca na National Mall tysiące osób musiało opuścić teren z powodu gwałtownych burz. Ewakuacja nastąpiła tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa. Po kilku godzinach uczestnicy wrócili, a wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Mimo ekstremalnego upału, który wymagał pomocy medycznej dla wielu osób, najważniejsze punkty programu zostały zrealizowane. W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny.
1: Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczone. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
0: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia Agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy. Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie.

0: ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wiecie, celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami. Fani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami?
3: Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Lato w Polsce pachnie poziomkami, ale ich cena w cukierniach może przyprawić o zawrót głowy. Słynne ciastka z poziomkami za prawie 60 zł to temat gorącej dyskusji. Michał Korkosz, znany jako rozkoszny, pokazał, że można je zrobić w domu za ułamek tej ceny. Ciekawe, co na to Magda Gessler, która już wcześniej skrytykowała te kosmiczne ceny. Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henryka Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jerry Lee Lewis, niegdyś kandydat na tron rock'n'rolla, spektakularnie zderzył się z rzeczywistością. W 1958 roku, podczas trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii, ujawnienie jego małżeństwa z 13-letnią kuzynką wywołało skandal, który zdmuchnął jego karierę jak świeczkę na wietrze. Brytyjska prasa nie miała litości, a koncerty zamieniły się w festiwal gwizdów i wyzwisk. Zamiast stadionów, Lewis musiał zadowolić się występami w podrzędnych barach, a jego złota era w rock'n'rollu legła w gruzach. Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
3: Pete Townshend z The Who postanowił, że jego gitara musi być głośniejsza niż wszystko inne na scenie. Wymusił na Jimie Marshallu stworzenie gigantycznej kolumny z 8 głośnikami, która okazała się logistycznym koszmarem. Ekipa techniczna miała dość, a kolumna była tak niepraktyczna, że trzeba było ją przeciąć na pół. Tak narodziła się słynna wieża Marshalla, która stała się symbolem rockowej potęgi, choć czasem to tylko puste obudowy na scenie. W latach 50. amerykański wywiad w poszukiwaniu sposobu na kontrolę umysłu przypadkowo stał się największym dealerem LSD, co zamiast posłusznych agentów dało nam psychodeliczny rok. Dzięki CIA i ich tajnym eksperymentom LSD trafiło do przyszłych gwiazd kontrkultury, takich jak Ken Kesey i Robert Hunter, inspirując powstanie zespołu Grateful Dead. Zamiast kontrolować umysły, LSD wyzwoliło artystyczne dusze, zmieniając brzmienie muzyki na zawsze. Kto by pomyślał, że rządowe próby prania mózgu staną się fundamentem hipisowskiej rewolucji i narodzinami psychodelicznego rocka?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia. Dolina Dolnej Odry, nazywana polską Amazonią, nie stanie się na razie parkiem narodowym. Choć ustawa przeszła przez parlament, weto prezydenta Karola Nawrockiego zatrzymało ten proces. Mimo to ten unikatowy ekosystem, pełen dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów, wciąż zachwyca i przyciąga turystów. Eksperci podkreślają, że pełnoprawny park narodowy to najlepsza forma ochrony dla tego obszaru. Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił 2-dniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem. Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
0: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Hiszpania zmierzy się dziś z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Angel Rodado z Wisły Kraków podkreśla, że kluczowe będzie zatrzymanie Cristiano Ronaldo. Hiszpanie liczą na dobrą formę Mikela Oyarzabala i Lamina Yamala, którzy mogą zapewnić awans do ćwierćfinału. Rodado wierzy, że Hiszpania ma potencjał, by pokonać Portugalię i walczyć o Mistrzostwo Świata.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Na stadionie w Filadelfii trwa emocjonujące starcie Paragwaju z Francją w 1/8 finału mundialu 2026. Obie drużyny walczą o awans, ale na razie wynik to 0-0. Francja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 91% czasu przy niej. Kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w tym meczu.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Podczas meczu Francja, Paragwaj na mundialu 2026 doszło do kontrowersji związanych z brutalną grą Paragwaju. Mimo przewagi Francuzów, spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 po golu Kyliana Mbappé z rzutu karnego. Sędzia Ilgiz Tantaszew z Uzbekistanu został skrytykowany za brak reakcji na agresywną grę Paragwaju, nie pokazując ani jednej żółtej kartki. Ekspert TVP Jakub Wawrzyniak ostro ocenił postawę arbitra, sugerując, że nie powinien już sędziować na mundialu.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski i trener, mający zaledwie 33 lata. Informacje o jego śmierci potwierdził Polski Związek Narciarski. Żona sportowca, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała do mediów o zaprzestanie spekulacji na temat przyczyn zgonu. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i pracy jako trener młodych skoczków.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Hubert Hurkacz walczy dziś w czwartej rundzie Wimbledonu z Janem Lenardem Struffem. Obaj zawodnicy mają remisowy bilans spotkań, ale to Niemiec wygrał ich jedyny pojedynek na trawie. Hurkacz rozpoczął turniej od zwycięstw nad Kasperem Rudem, Sebastianem Offnerem i Tomim Paulem. Czy Polak awansuje do ćwierćfinału? Czekamy na wynik tego emocjonującego starcia. Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: Serial Na wspólnej wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W odcinku 4239 Weronika odkryła prawdziwą tożsamość Grega, co zapoczątkowało serię dramatycznych wydarzeń. Jarek Berg po rozstaniu z Elizą zaczyna nowy rozdział w życiu, a Martyna Wrońska może być kluczem do jego serca. Tymczasem Michał, zainspirowany ślubem przyjaciółki, proponuje Lucy wspólne mieszkanie, co może być przełomem w ich związku. W redakcji natomiast wybucha skandal związany z handlem fałszywymi dyplomami, co może wstrząsnąć całym środowiskiem. Marcelina odkrywa kompromitujące fakty, które mogą zaszkodzić wielu osobom, w tym Andrzejowi Brzozowskiemu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się pełne napięcia i niespodzianek. W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim Patryk Pietrek, grany przez Piotra Pręgowskiego, zaskoczy fanów nowym wizerunkiem. Aktor zrezygnował z dotychczasowego uczesania, co można zobaczyć na materiałach wideo z planu. Prace nad nowym sezonem ruszyły w te wakacje i obfitują w niespodzianki. Pietrek, znany z barwnej drogi od miłośnika trunków do gwiazdy disco polo, nie kryje radości z powrotu na ekran. Premiera 11 sezonu, zatytułowanego Rancho Zemsta Wiedźm, zaplanowana jest na jesień. Nowa seria będzie liczyć 6 odcinków i zakończy historię mieszkańców Wilkowej. To wyjątkowy czas dla fanów, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Gródku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
1: Barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. 2 braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po dniu strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane.

0: Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
1: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
0: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
2: Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008.
0: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
2: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
0: W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia. 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona w swoim mieszkaniu. Policja szybko zatrzymała 47-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób z powodu zagrożenia pożarowego. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź

0: do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Daniel Martyniuk, syn gwiazdy Disco Polo, znów w centrum uwagi. Po okresie ciszy wraca z dramatycznymi oskarżeniami wobec własnej rodziny, twierdząc, że został przez nich pobity. Zdjęcia ze szpitala i rentgen czaszki opatrzył piosenką Iron Man, Black Sabbath, co dodaje całej sytuacji nieco rockowego dramatyzmu. Martyniuk zapowiada, że rodzina zapłaci za operacje plastyczne, a jego twarz wróci do dawnego wyglądu, choćby miało to kosztować fortunę. Cóż, rodzinne dramaty w stylu Disco Polo wciąż zaskakują.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Damian Michałowski, znany z Dzień Dobry TVN, nie przestaje zaskakiwać. Choć jego kalendarz pęka w szwach, marzy o własnym reality show w stylu Big Brothera. W międzyczasie obsesyjnie sprawdza loty i hotele, bo przecież kto nie chciałby być mistrzem organizacji? A na deser z niecierpliwością czeka na Taskmastera, bo przecież śmiech to zdrowie, a Adam Woronowicz i Czarek Sikora to gwarancja łez ze śmiechu. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać. W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur.
1: Hansaton Studio w Berlinie, miejsce, gdzie rock spotkał się z zimną wojną, stało się legendą dzięki artystom takim jak David Bowie i Iggy Pop. Nagrywanie muzyki pod czujnym okiem uzbrojonych strażników to nie lada wyzwanie, ale dla wielu twórców była to idealna ucieczka od komercji. Bowie, uciekając przed kokainowym koszmarem, stworzył tam Heroes, a Depeche Mode wykorzystało budynek jako instrument, biegając po schodach z magnetofonami. Nawet U2 w obliczu rozpadu znalazło w Hansa inspirację do stworzenia One. To miejsce, gdzie surowość i historia tworzyły niepowtarzalną atmosferę, której nie da się podrobić. Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Jagiellonia Białystok wygrała drugi mecz sparingowy, pokonując Pogoń Siedlce 4-1. Dwie bramki zdobył Yuki Kobayashi, a po jednym trafieniu dołożyli Zachary Zalewski i Sergio Lozano. Zespół w dobrych nastrojach przygotowuje się do zgrupowania w Austrii, które rozpocznie się 6 lipca. Podczas obozu zmierzą się z drużynami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją 3 drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy.
2: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli. Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Skorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów, David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatu. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na Wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut w polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury również 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu, nowych wzorów, takich jak Lampard czy

0: wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji. Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w 3 województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata? Jerzy Sztur, znany aktor i głos kultowego osła ze Shreka, miał dość nietypowe podejście do kościoła. Wolał puste ławki w poniedziałki zamiast tłumów w niedzielę. Bo przecież kto by chciał być pod ostrzałem spojrzeń w kościele, skoro codziennie jest na scenie? Na łożu śmierci, mimo bliskości kaplicy, odmówił spotkania z księdzem. Może po prostu nie miał ochoty na kolejną rozmowę o Bogu i diable. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, a jego żona Barbara wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jacek Jeszcze wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Lato w Polsce pachnie poziomkami, ale ich cena w cukierniach może przyprawić o zawrót głowy. Słynne ciastka z poziomkami za prawie 60 zł to temat gorącej dyskusji. Michał Korkosz, znany jako rozkoszny, pokazał, że można je zrobić w domu za ułamek tej ceny. Ciekawe, co na to Magda Gessler, która już wcześniej skrytykowała te kosmiczne ceny. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwaber. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
1: Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
2: Nick Cave and the Bad Seeds na Open Air Festival 2026 zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium. Australijski wokalista nie tylko zahipnotyzował tłumy, ale też zaskoczył wszystkich, wspierając polską fundację Słonie na Balkonie. Na jego fortepianie pojawiła się porcelanowa figurka białego słonia, symbolizująca wsparcie dla dzieci z problemami psychicznymi. A jakby tego było mało, Cave udostępnił swój przebój Into My Arms na potrzeby kampanii społecznej, pokazując, że muzyka może być nie tylko sztuką, ale i gestem solidarności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
1: Polska, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, podpisała umowę z Komisją Europejską na prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Środki te mają wzmocnić polską obronność i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego. Wiceminister Obrony Narodowej Paulina Sobkowiak-Czarnecka zapowiada szybkie przełożenie funduszy na nowoczesny sprzęt i nowe miejsca pracy. Już podpisano 62 umowy z polskimi firmami, co ma zwiększyć możliwości eksportowe i inwestycje w kraju. Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po Dniu Strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Afera wokół Szpitala Południowego stawia Rafała Trzaskowskiego w trudnej sytuacji. Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji. Wyniki sondażu pokazują, że opinia publiczna jest mocno podzielona. W odpowiedzi na kryzys Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń i zapowiedział zmiany w miejskich szpitalach.
1: Prezydent Karol Nawrocki aktywnie korzysta z prawa weta, co stawia rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji. Ostatnie weto do ustawy wiatrakowej pokazuje, że prezydent zamierza blokować kluczowe reformy koalicji. Bez większości kwalifikowanej w Sejmie rząd musi szukać dodatkowego poparcia, by odrzucić prezydenckie weta. Ta sytuacja może prowadzić do ciągłych napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem. W Waszyngtonie podczas obchodów 4 lipca na National Mall tysiące osób musiało opuścić teren z powodu gwałtownych burz. Ewakuacja nastąpiła tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa. Po kilku godzinach uczestnicy wrócili, a wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Mimo ekstremalnego upału, który wymagał pomocy medycznej dla wielu osób, najważniejsze punkty programu zostały zrealizowane.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim wpisem na temat imigrantów w gminie Raszyn. Twierdził, że ich obecność obniża wartość nieruchomości Polaków. Społeczność wietnamska stanowczo zareagowała, zarzucając brak dowodów i żądając sprostowania. Przedstawiciele Wietnamczyków podkreślają, że są integralną częścią lokalnej społeczności i oczekują od Bosaka przedstawienia wiarygodnych źródeł.
1: Huchucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów, David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat od 2022 do 2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma zbadać przecieki dotyczące tajemnic państwowych. Sprawa dotyczy możliwego przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, co wywołało polityczną burzę. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
0: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie

0: ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008. Policja w Bydgoszczy analizuje nagranie z kamery samochodowej, na którym motocyklista na Yamaha jedzie na jednym kole. Do zdarzenia doszło 4 czerwca na drodze krajowej nr 25 w Złotnikach Kujawskich przy dużym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość kierowcy, a sprawa może trafić do sądu. Za takie wykroczenie grożą surowe kary, w tym mandat i punkty karne.
2: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
0: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
1: Słuchacie Radia Super Express. Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Daniel Martyniuk, syn gwiazdy Disco Polo, znów w centrum uwagi. Po okresie ciszy wraca z dramatycznymi oskarżeniami wobec własnej rodziny, twierdząc, że został przez nich pobity. Zdjęcia ze szpitala i rentgen czaszki opatrzył piosenką Iron Man, Black Sabbath, co dodaje całej sytuacji nieco rockowego dramatyzmu. Martyniuk zapowiada, że rodzina zapłaci za operacje plastyczne, a jego twarz wróci do dawnego wyglądu, choćby miało to kosztować fortunę. Cóż, rodzinne dramaty w stylu Disco Polo wciąż zaskakują.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
1: Filip Heiser, znany prezenter, postanowił udowodnić, że miłość nie zna granic, ani czasu, ani wieku. Po zaledwie 4 miesiącach związku z młodszą o ponad 20 lat Bianką, para planuje ślub we wrześniu. Decyzję o wyborze lokalu podjęli po spróbowaniu wybornych żeberek w krakowskiej knajpie. Koszty wesela, choć nieco niższe niż u Magdy Gessler, z pewnością nie odstraszą gości, którzy mogą spodziewać się wystawnej imprezy z rozmachem.
2: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur. W latach 50. amerykański wywiad w poszukiwaniu sposobu na kontrolę umysłu przypadkowo stał się największym dealerem LSD, co zamiast posłusznych agentów dało nam psychodeliczny rock. Dzięki CIA i ich tajnym eksperymentom LSD trafiło do przyszłych gwiazd kontrkultury, takich jak Ken Kesey i Robert Hunter, inspirując powstanie zespołu Grateful Dead. Zamiast kontrolować umysły, LSD wyzwoliło artystyczne dusze, zmieniając brzmienie muzyki na zawsze. Kto by pomyślał, że rządowe próby prania mózgu staną się fundamentem hipisowskiej rewolucji i narodzinami psychodelicznego rocka?
1: Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Trefin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 18 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Były prezydent Andrzej Duda ostro skrytykował Donalda Tuska w swoim wpisie na platformie X. Duda bronił swojej wizyty w instytucji rządowej, nazywając konsultacje z Tuskiem w sprawie bezpieczeństwa ponurym żartem. Zarzucił też Tuskowi blokowanie kluczowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i Port w Świnoujściu. Wpis szybko zyskał popularność, podkreślając, że spór o bezpieczeństwo i decyzje rządu nadal budzą emocje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa debata na temat przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, ale 40% jest przeciw. Temat budzi emocje, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Aż 13% badanych nie ma zdania, co wskazuje na otwartość dyskusji.
2: Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją, która może zaszkodzić relacjom z Polską. Rosyjska FSB planuje opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące Wołynia i II wojny światowej. Celem jest podgrzanie emocji i osłabienie współpracy między Warszawą a Kijowem. W Polsce temat Wołynia budzi silne emocje, co może zostać wykorzystane przez Kreml do pogłębienia nieufności.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają wyeliminować omijanie kolejek i uprzywilejowane traktowanie pacjentów. Podczas konferencji prasowej podkreślił konieczność zakończenia praktyk związanych z tak zwanymi zeszytami w szpitalach. Prowadzenie centralnej e-rejestracji ma zapewnić transparentność i skutecznie ograniczyć nadużycia. Tusk zaapelował także do środowiska medycznego o współpracę w naprawie systemu. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją trzy drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie też 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Wozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Wozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza?
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Na stadionie w Filadelfii trwa emocjonujące starcie Paragwaju z Francją w 1/8 finału Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o awans, ale na razie wynik to 0-0. Francja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 91% czasu przy niej. Kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w tym meczu. Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski i trener, mający zaledwie 33 lata. Informacje o jego śmierci potwierdził Polski Związek Narciarski. Żona sportowca, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała do mediów o zaprzestanie spekulacji na temat przyczyn zgonu. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i pracy jako trener młodych skoczków.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromny wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20.55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskiej. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji. Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w 3 województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Blondynki mogą teraz skutecznie

0: A podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1017. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata? Jerzy Sztur, znany aktor i głos kultowego osła ze Shreka, miał dość nietypowe podejście do kościoła. Wolał puste ławki w poniedziałki zamiast tłumów w niedzielę, bo przecież kto by chciał być pod ostrzałem spojrzeń w kościele, skoro codziennie jest na scenie? Na łożu śmierci, mimo bliskości kaplicy, odmówił spotkania z księdzem. Może po prostu nie miał ochoty na kolejną rozmowę o Bogu i diable. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, a jego żona Barbara wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jacek Jeszcze wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Lato w Polsce pachnie poziomkami, ale ich cena w cukierniach może przyprawić o zawrót głowy. Słynne ciastka z poziomkami za prawie 60 zł to temat gorącej dyskusji. Michał Korkosz, znany jako rozkoszny, pokazał, że można je zrobić w domu za ułamek tej ceny. Ciekawe, co na to Magda Gessler, która już wcześniej skrytykowała te kosmiczne ceny. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
1: Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
2: Nick Cave and the Bad Seeds na Open Air Festival 2026 zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium. Australijski wokalista nie tylko zahipnotyzował tłumy, ale też zaskoczył wszystkich, wspierając polską fundację Słonie na Balkonie. Na jego fortepianie pojawiła się porcelanowa figurka białego słonia, symbolizująca wsparcie dla dzieci z problemami psychicznymi. A jakby tego było mało, Cave udostępnił swój przebój Into My Arms na potrzeby kampanii społecznej, pokazując, że muzyka może być nie tylko sztuką, ale i gestem solidarności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
1: Polska, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, podpisała umowę z Komisją Europejską na prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Środki te mają wzmocnić polską obronność i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego. Wiceminister Obrony Narodowej Paulina Sobkowiak-Czarnecka zapowiada szybkie przełożenie funduszy na nowoczesny sprzęt i nowe miejsca pracy. Już podpisano 62 umowy z polskimi firmami, co ma zwiększyć możliwości eksportowe i inwestycje w kraju. Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po Dniu Strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Afera wokół Szpitala Południowego stawia Rafała Trzaskowskiego w trudnej sytuacji. Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji. Wyniki sondażu pokazują, że opinia publiczna jest mocno podzielona. W odpowiedzi na kryzys Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń i zapowiedział zmiany w miejskich szpitalach.
1: Prezydent Karol Nawrocki aktywnie korzysta z prawa weta, co stawia rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji. Ostatnie weto do ustawy wiatrakowej pokazuje, że prezydent zamierza blokować kluczowe reformy koalicji. Bez większości kwalifikowanej w Sejmie rząd musi szukać dodatkowego poparcia, by odrzucić prezydenckie weta. Ta sytuacja może prowadzić do ciągłych napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem. W Waszyngtonie podczas obchodów 4 lipca na National Mall tysiące osób musiało opuścić teren z powodu gwałtownych burz. Ewakuacja nastąpiła tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa. Po kilku godzinach uczestnicy wrócili, a wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Mimo ekstremalnego upału, który wymagał pomocy medycznej dla wielu osób, najważniejsze punkty programu zostały zrealizowane.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim wpisem na temat imigrantów w gminie Raszyn. Twierdził, że ich obecność obniża wartość nieruchomości Polaków. Społeczność wietnamska stanowczo zareagowała, zarzucając brak dowodów i żądając sprostowania. Przedstawiciele Wietnamczyków podkreślają, że są integralną częścią lokalnej społeczności i oczekują od Bosaka przedstawienia wiarygodnych źródeł.
1: Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet trzy razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo, że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na Wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskiej. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
3: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już 3 taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
3: Policja zatrzymała 17-letniego hakera, który włamywał się na konta użytkowników telefonii komórkowej, powodując straty sięgające 90 tysięcy złotych. Ofiarami jego działań padło ponad 260 klientów popularnych operatorów. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa komputerowego i jest objęty dozorem policyjnym. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 7 lat. Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem. Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów.

0: interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
1: W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia. 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona w swoim mieszkaniu. Policja szybko zatrzymała 47-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób z powodu zagrożenia pożarowego. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora.
0: Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
1: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 19 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami. Fani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo.
2: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów.
1: Skolim, znany król latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, kto się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
1: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, mimo 91 lat, wciąż potrafi zaskoczyć. Na gali odciśnięcia dłoni w Międzyzdrojach, gdzie pojawiła się w szykownym garniturze, przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej odcisk dłoni w Alei Gwiazd to nie tylko symbol uznania, ale i dowód, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że seniorka sceny muzycznej może przyćmić młodsze gwiazdy?
2: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
2: Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 19 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
2: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
1: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
2: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Były prezydent Andrzej Duda ostro skrytykował Donalda Tuska w swoim wpisie na platformie X. Duda bronił swojej wizyty w instytucji rządowej, nazywając konsultacje z Tuskiem w sprawie bezpieczeństwa ponurym żartem. Zarzucił też Tuskowi blokowanie kluczowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i Port w Świnoujściu. Wpis szybko zyskał popularność, podkreślając, że spór o bezpieczeństwo i decyzje rządu nadal budzą emocje.
1: Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat od 2022 do 2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma zbadać przecieki dotyczące tajemnic państwowych. Sprawa dotyczy możliwego przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, co wywołało polityczną burzę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Mejza może stracić prawo jazdy. W systemie widnieje aż 54 punkty karne, co ponad dwukrotnie przekracza dopuszczalny limit. Do starosty zielonogórskiego trafił już wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Jeśli zostanie zatrzymany przez policję, funkcjonariusze mogą odebrać mu dokument na miejscu.
2: Paweł Kowal, znany z politycznych debat, został przyłapany w nietypowym miejscu. Polityk w eleganckim garniturze pojawił się na rzeszowskim bazarze, gdzie spacerował między stoiskami z roślinami i rozmawiał ze sprzedawcami. Zdjęcia pokazują go w codziennej scenerii, z dala od sejmowych korytarzy i kamer. To zaskakujący widok, który zmienia jego publiczny wizerunek. W Polsce trwa debata na temat przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, ale 40% jest przeciw. Temat budzi emocje, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Aż 13% badanych nie ma zdania, co wskazuje na otwartość dyskusji. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
0: Najważniejsze najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją trzy drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Anna Maria Markowicz, znana piłkarka i modelka, po meczu Portugalia-Chorwacja na Mundialu wyprosiła swojego partnera z sypialni. Jej chłopak, portugalski obrońca Tomas Ribeiro, świętował zwycięstwo swojej drużyny, co nie spodobało się Chorwatce. Mecz zakończył się kontrowersyjną decyzją sędziów, którzy nie uznali gola dla Chorwacji. Anna Maria, grająca dla Brooklyn FC, ma także 2 700 000 obserwujących na Instagramie. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
1: Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskiej. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką.
3: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
2: Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość. Podkreślają, w praktyce

0: do sukcesu w mediach. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu? Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady. W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultury.
2: Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Mare, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Na warszawskim rondzie Zesłańców Syberyjskich doszło do poważnego wypadku drogowego, w którym poszkodowanych zostało 6 osób, w tym kobieta i 8-letnie dziecko. Kierowca autobusu, który uczestniczył w karambolu, zgłaszał problemy z układem hamulcowym, co jest jedną z głównych hipotez badanych przez śledczych. Mężczyzna był trzeźwy i nie wymagał hospitalizacji. Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
2: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
1: Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
2: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
1: Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 18 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na Dobre i na Złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20.55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
2: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18.25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Silvią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Silvii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
3: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
2: Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już 3. taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008.
2: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
3: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa, że obecny brak

0: że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Express. Super zdrowie.
1: Gościnią podcastu Super Zdrowie jest Sandra Białek-Pawłowska, dziennikarka Radia SK Radom. Dzień dobry, Sandra.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To może na początku, jakie to uczucie, jak ktoś ciebie przepytuje i to ty jesteś przed mikrofonem i odpowiadasz na pytania?
2: Czy generalnie sama wiesz, jak wygląda nasza praca, to jest rozmowa, więc owszem, będę tym razem przepytywana, ale ja po prostu lubię rozmawiać, jestem gadułą, więc nie czuję tutaj najmniejszego stresu.
1: Super. Czym zajmujesz się w Radiu SK w Radomiu?
2: Na co dzień w SK Radom jestem wydawcą serwisów, także można usłyszeć mnie na antenie Radia SK Radom. Natomiast poza tym jestem też czynną reporterką, więc gdzieś tam w mieście z mikrofonem też można mnie zobaczyć.
1: Kobieta wielu talentów, jak słyszymy. W tej całej misce miodu niestety jest łyżka dziegciu, ponieważ wykryto u ciebie cukrzycę.
2: No tak się składa, że od ponad 14 lat mam, nazywam ją słodką przyjaciółką, aczkolwiek nie jest to taka przyjaźń, jak być powinna, bo jest to bardzo toksyczna przyjaźń, jeśli można tak to nazwać. Mhm. Tak, jestem diabetykiem, fachowo mówiąc, i na cukrzycę typu pierwszego zachorowałam, będąc w pierwszej ciąży, więc nie była to docelowo zdiagnozowana cukrzyca typu pierwszego, tylko cukrzyca ciężarnych, taki test od wielu, wielu lat. W 26 tygodniu ciąży każda kobieta właśnie w ciąży przechodzi. Jest to tak zwany test obciążenia glukozą. No i wtedy sprawdzane jest, czy ten poziom glukozy jest prawidłowy u kobiet w ciąży, czy nie. No u mnie niestety ten test wyszedł nieprawidłowo, bo po obciążeniu glukozą w pierwszej godzinie już wynik był wysoki, ponad 230 cukru. Po dwóch godzinach ten cukier utrzymywał się też na wysokim poziomie około 180. Także no początkowo była to cukrzyca ciężarnych, ale po porodzie, dosyć ciężkim porodzie w Radomiu, ponieważ już na sali pooperacyjnej ten cukier mi dość mocno zleciał, prawie straciłam przytomność, okazało się, że ta cukrzyca ze mną zostanie. Po okresie połogu niestety te cukry cały czas utrzymywały się na dość wysokim poziomie.
1: Ale czy to było tak, że dobrze, cukrzyca ciążowa, okej, ale czy ty kiedykolwiek wcześniej badałaś sobie cukry i czy cokolwiek, kiedykolwiek dawało ci znać, że być może będziesz miała tę cukrzycę w przyszłości?
2: Wiesz co, nie. Nigdy generalnie, badanie cukru, poziom cukru zapewne był gdzieś tam mi oznaczany przy jakichś tam profilaktycznych badaniach, takich, które gdzieś tam robiłam jako nastolatka. Natomiast nigdy nie były to badania niepokojące. Zresztą na początku ciąży tak samo ten poziom cukru był w normach takich, jakich powinien być, bo pamiętam nawet jak przeglądałam te swoje badania, jak się dowiedziałam już konkretnie, że zdiagnozowana została mi ta cukrzyca typu pierwszego, to ten poziom cukru na początku ciąży był chyba w granicach 75, więc to był dobry wynik, tak? Nawet można by powiedzieć taka dolna granica tego poziomu cukru. W rodzinie nikt nie chorował, nie było ani w bliższej, ani w dalszej, żadna ciocia, wujek, babcia, dziadek, nie było nigdzie cukrzycy. I dopiero ta ciąża u mnie, tak jak rozmawiałam ze swoją prowadzącą panią diabetolog, ona uwydatniła tą cukrzycę, bo po okresie połogu zrobiłam badania anty-GDA. To są takie specjalistyczne badania, które właśnie mówią, ile jest tych przeciwciał anty-GDA, anty-GAD, to się też tak mówi, jak dużo jest tych przeciwciał, i okazało się, że faktycznie u mnie tych przeciwciał jest bardzo dużo i mój układ odpornościowy po prostu, mój organizm sam się wyniszcza, tak? Moja trzustka już była na tyle zniszczona, te wyspy beta-trzustkowe, że mój organizm sam nie wytwarzał już insuliny.
1: Mm-hmm. No dobrze, no to cukrzyca pojawiła się w twoim życiu. Dodaj, że trzeba oczywiście, że to cukrzyca typu pierwszego została z tobą po porodzie. Jak w ogóle wspominasz te pierwsze dni, miesiące, lata, gdy musiałaś uczyć się żyć z nią?
2: Wiesz co, pierwsze miesiące, czyli te miesiące, kiedy ja jeszcze byłam w ciąży, przyjęłam to na spokojnie, starałam się jakoś tak nie nakręcać, nawet sobie mówiłam, że a może to dobrze, no bo wiesz, jak cukrzyca, no to musi być i dieta, trzeba się dobrze odżywiać, no nawet i dla zdrowia mojego, no bo gdzieś tam w tej ciąży nie będę się objadać, nie przytyję. Więc ten początek był całkiem spoko. Ja nie trafiłam do diabetologa od razu, bo ja w Radomiu miałam ginekologa prowadzącego, który specjalizował się w ciążach powikłanych cukrzycą, więc o tyle czułam się bezpiecznie, że no, minie ten czas ciąży, minie połóg i wrócimy sobie do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania. Ale w momencie, kiedy ta cukrzyca ze mną faktycznie została, kiedy już zrobiłam te specjalistyczne badania, to był dla mnie osobiście, to był dramat, tak? Ja w ogóle nie wiedziałam, jak ja mam się odnaleźć w tej rzeczywistości. Dodatkowo biorąc pod uwagę to, że no było jednak małe dziecko, więc i było zdecydowanie mniej snu, zdecydowanie mniej czasu, żeby zorganizować sobie ten posiłek, usiąść, zjeść w odpowiednich godzinach, bo ja na cukrzycę ciążową nie byłam leczona tak, jak jestem leczona teraz, tak? Ja poszłam do szpitala, ja dostałam insulinę w konkretnych dawkach, tak? Ja miałam insulinę tak zwaną szybko działającą, czyli insulinę doposiłkową, podawaną przed jedzeniem, i to były jeszcze insuliny odzwierzęce, nie takie super specjalistyczne, jak są teraz analogi ludzkie, więc to były insuliny, które ja musiałam przyjmować na 30 minut przed rozpoczęciem jedzenia. Miałam te insuliny, tak jak powiedziałam, w konkretnych dawkach, bo to było 8 jednostek, i insulinę nocną, tak zwaną bazową, długo działającą, którą podawałam po godzinie 22, no ale o tyle było to łatwe, że no byłam w ciąży, miałam czas na odpoczynek, miałam czas na przygotowanie tych posiłków, więc te 3 miesiące, bo to było tak, w 6 miesiącu została u mnie zdiagnozowana ta cukrzyca, więc te 3 miesiące do rozwiązania jakoś poszło, tak? Ja miałam super wyniki, idealne badania, bo hemoglobina glikowana była u mnie na poziomie 6,5, czyli tak jak u zdrowego człowieka, tak jak wymaga się u chorych leczonych na cukrzycę ciążową. Natomiast po wyjściu już po porodzie, kiedy te cukry dalej były rozchwiane, no jeszcze prowadził mnie lekarz ginekolog, no ale w momencie, kiedy no już skończył się połóg, trzeba było trafić do diabetologa. Ja pamiętam, że w Radomiu to był w ogóle jedna wielka masakra, ponieważ tutaj lekarzy diabetologów nie było. To był, żeby tak, od tak cię przyjął lekarz diabetolog, to trzeba było w nocy zająć sobie, dosłownie w nocy zająć sobie kolejkę, ponieważ pani diabetolog przyjmowała 10 pacjentów w jeden dzień tygodnia, więc pamiętam, poszłam pierwszy raz, oczywiście się nie dostałam, jeszcze zostało na mnie nakrzyczane w izbie przyjęć, że powinnam sobie zająć kolejkę, a jeśli ja nie mogę, to nie wiem, ktoś z rodziny powinien przyjść.
1: Klasyka, potem... cofamy się w czasie. Po prostu tak, jak tak. Z dawnych lat. A w którym roku to było?
2: To był rok 2012, tak? Bo ja w 11 zostałam zdiagnozowana, koniec 11 w grudniu urodziłam córkę i w 12, gdzieś to było koło marca, zaczęłam szukać już typowo poradni diabetologicznej i lekarza takiego, który będzie mnie prowadził. I to był rok 2012, mówię, zresztą my w Radomiu w ogóle nie mieliśmy diabetologii, tak? Były tylko oddziały wewnętrzne, więc no żadnych takich specjalistów nie było. Udało mi się, tak? Trafiłam na tego lekarza diabetologa, ale no, nie, to było prowadzenie mojej cukrzycy na tej samej zasadzie, na jakiej prowadzona ona była jako cukrzyca ciążowa, tak? Ta sama insulina, te same dawki insuliny, no i wizyta co 3-4 miesiące, żeby sprawdzić, czy jest okej, i tyle. No i tu już zaczęły się problemy, tu już zaczęły się schody, bo wjechało takie niepogodzenie z chorobą, tak? Dlaczego mnie to dotknęło? Co takiego się wydarzyło, że akurat mnie się to przytrafiło, tak? No było bardzo ciężko. Naprawdę powiem szczerze, że jak ja sobie cofam się teraz te 14 lat wstecz, no to był taki spacer dziecka we mgle, tak? Ja widziałam, że na przykład wstaję rano i to moje cukry, mimo tego, że ja nie jadłam, tak? One mi strasznie wariowały do góry i ja nie wiedziałam dlaczego, tak? Mnie nikt nie przeszkolił. Nikt mi nie wytłumaczył, jak ja mam tak naprawdę jeść. To, czym są wymienniki węglowodanowe, czym są wymienniki białkowo-tłuszczowe, o czym tak naprawdę każdy cukrzyk powinien wiedzieć, tak? Cukrzyk, który jest na intensywnej insulinoterapii, powinien wiedzieć, mi tego nikt nie powiedział. Mi tylko powiedziano, co mniej więcej mam jeść, więc to była jedna wielka masakra, tak?
1: A czy dostałeś chociaż jakieś, nie wiem, jakąś ulotkę, odesłanie do adresu, nie wiem, w internecie, gdzie mogłabyś takie informacje dostać, czy raczej lekarz powiedział, żeby sobie
2: ja dostałam takie ulotki od pani diabetolog, gdzie tam właśnie no, były wypisane jakieś, nie wiem, może chlebek ma tyle wymienników węglowodanowych, to ma tyle, no ale no cóż z tego, cóż mi było po tej wiedzy, jak ja nie wiedziałam, jak ja mam sobie to obliczyć, tak? Ja w ogóle nie wiedziałam, że można sobie podawać insulinę w różnych dawkach, tak? Że jak ja zważę posiłek, będę wiedziała, ile mam wymienników, to wtedy ja mogę sobie określoną dawkę insuliny podać. Ale też mi nikt nie powiedział, że na przykład zapotrzebowanie mojego organizmu o poranku na insulinę jest większe, że na jeden wymiennik węglowodanowy ja mam podać 1,5 jednostki przy śniadaniu, a na przykład do obiadu 2 jednostki. Takich rzeczy tu w Radomiu nikt mi nie powiedział. I dopiero to wszystko zmieniło się w 2013 roku, kiedy zaszłam w drugą ciążę, ponieważ już wiedziałam, że tu w Radomiu jest jedna wielka masakra, to po pierwsze. Po drugie, w 2012 roku, albo to był jeszcze 2013 początek, Jurek Owsiadk zaczął zbierać na pieniążki też fundusze na pompy insulinowe właśnie dla kobiet ciężarnych. Mm-hmm. Więc mając gdzieś z tyłu ten program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no zaczęłam szukać, tak, co to jest ta pompa insulinowa, jak to funkcjonuje, jak dostać się do tego programu. No i oczywiście Radom, Województwo Mazowieckie, obdzwoniłam wszystkie warszawskie szpitale, które w tym programie uczestniczyły, no i pierwsze zderzenie ze ścianą, tak? Niestety nie mamy pomp, jest duże zapotrzebowanie, aktualnie brak. No więc stwierdziłam, dobra, no to szukamy dalej, tak? No nie będziemy czekać, no druga ciąża, cukry już były nieciekawe, więc trzeba było się ratować i znalazłam Lublin. Dlaczego Lublin? No bo tam studiowałam, więc no miasto było mi znane. No i tak trafiłam do Instytutu Medycyny Wsi, w którym leczę się już do dnia dzisiejszego.
1: I to jest to właściwe miejsce, gdzie rzeczywiście informacje masz. Jesteś dobrze prowadzona. Czujesz jako pacjentka, że jesteś dobrze prowadzona.
2: Tak, tak, zdecydowanie mogę. Ten ośrodek mogę polecić z czystym sumieniem wszystkim. Zresztą niedaleko szukać, bo my tutaj w redakcji radomskiej na 12 osób w zespole mamy 3 osoby. Dwie osoby na intensywnej insulinoterapii. Ja i kolega z reklamy. Natomiast koleżanka, która obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, znaczy na zwolnieniu macierzyńskim, też miała cukrzycę ciążową, więc tam ją pokierowałam, tak, żeby tam szukała pomocy i tam prowadziła swoją cukrzycę ciążową, więc ten problem cukrzycy jest coraz większy, tak? Ja mówię, na 12 osób, 3 które mają problemy cukrzycowe, no to jest już dużo. Mhm. Ale wracając do tego, jak trafiłam do tego Instytutu Medycyny Wsi. Pierwsza wizyta u pani diabetolog i tam od razu było skierowanie na oddział. Przyjeżdża pani, bo to było przed świętami Wielkiej Nocy. Po świętach wielkanocnych pani przyjeżdża, to było dosłownie tydzień. Kładzie się na oddział i dostaje pani pompę i uczy się pani tej pompy. Ja pamiętam, że ja byłam tak podekscytowana, ja chciałam chłonąć tą wiedzę, tak? Przede wszystkim, żeby no prowadzić tą ciążę dobrze, tak? Żeby dziecko było zdrowe, żeby nie było tej dużej masy urodzeniowej, bo to jest główne zagrożenie u kobiet ciężarnych, że dziecko będzie duże, ponieważ insulina działa jak hormon wzrostu, natomiast organy wewnętrzne dziecka mogą być nie do końca rozwinięte, tak? Więc ta masa urodzeniowa może być duża, dobra, prawidłowa, natomiast dziecko nie do końca może być zdrowe. I ja trafiłam na ten oddział, dostałam tą pompę, cieszyłam się jak dziecko i ja miałam szkolenia, tak? Ja codziennie przychodziła pielęgniarka, która szkoliła mnie z tego, jaki ja posiłek będę jadła. Ja każdą kromeczkę chleba, każde ziemniaczki, mięsko, wszystko było osobno ważone i była podawana odpowiednia ilość insuliny do zapotrzebowania mojego organizmu, tak? Ja się dowiedziałam, że na przykład jedna jednostka insuliny w moim przypadku obniży mi cukier o 60 jednostek, tak? Ja wcześniej o tym nie wiedziałam, tak? Że w ten sposób to funkcjonuje. Dowiedziałam się, że występuje u mnie coś takiego jak efekt porannego brzasku, że w momencie, kiedy ja się budzę, mój organizm tej insuliny potrzebuje więcej i ja potrzebuję potrzebuję dać więcej tej insuliny do śniadania niż na przykład do wieczornej kolacji. I to było już takie wow, będzie dobrze, będzie fajnie, tak?
1: Wreszcie mogę poczułaś miłą spokojnie odmianę.
2: Tak, wreszcie ja wiem, na co ja choruję.
1: Okej.
2: Okay. Tak, jak wygląda ta moja cukrzyca.
1: Jak ciebie słyszę, to po pierwsze mam wrażenie, że taki główny grzech tych lekarzy, do których trafiałaś i ogólnie też główny grzech lekarzy to jest ten brak informacji, który często dotyka ich pacjentów. I też tak.
2: Ale
1: sobie...
2: wiesz co, ja też tak jak patrzę z perspektywy, przerwę ci chwilę, ja patrzę z perspektywy, to jest też tak jakby ci lekarze troszeczkę eksperymentowali, bo ja w momencie jeszcze w Radomiu był taki epizod chwilowy, że jak ja się dostałam do tej diabetolog pierwszej, tak, na NFZ, w szpitalu i tak dalej, w poradni diabetologicznej, moja mama, mój mąż widzieli, że tam no niekoniecznie to wszystko dobrze funkcjonuje i moja mama wtedy do mnie zadzwoniła, mówi: dziecko, ja znalazłam diabetologa prywatnie. Idziemy prywatnie, zapłacimy pieniądze, mówi się, trudno, no najważniejsze jest to twoje zdrowie. No i wyobraź sobie, że ja poszłam do tego diabetologa, on tak naprawdę nie zlecił mi żadnych badań, nie zrobił jakiegoś konkretnego wywiadu i on stwierdził, że rezygnujemy z insuliny doposiłkowej, będziemy dawać tylko długo działającą. I ja wyszłam od tego lekarza i mówię, no ale przepraszam, jak, tak? To ja zjem i zaraz mi ten cukier wystrzeli. I wiesz, ja te 2-3 dni tak faktycznie funkcjonowałam, jak ten człowiek mi powiedział i to był dramat, tak? Bo te cukry były, wiesz, 300, 500, to w ogóle mówię, nie, no, wracamy już do tego, co gdzieś tam ta pani doktor mi powiedziała w poradni.
1: I też w ogóle odnoszę wrażenie, że będąc pacjentem, w ogóle jak ciebie słucham, tak, to mam wrażenie, że przez te wszystkie lata swojej choroby tak dobrze się jej nauczyłaś, że równie dobrze ty mogłabyś być takim ekspertem właśnie od diabetologii. I jeżeli ci się kiedykolwiek dziennikarstwo znudzi, zawsze możesz pójść w tą stronę, bo naprawdę widać, że wiedza jest ogromna. Szkoda, że musiałaś ją zdobyć niestety w taki sposób. Jeszcze chciałam się zapytać a propos tej pompy insulinowej, o której wspomniałaś, którą, jak ty mówisz, dostałam ją. Dobrze, ale na jakich zasadach, czy można ją tak po prostu dostać? Jakie zasady trzeba spełnić? Jakie ty spełniłaś w twoim wypadku?
2: Ja zachorowałam w wieku 22 lat, a w drugiej ciąży miałam 24 lata. Pierwsza pompa, którą miałam, to była ta pompa z tego programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to była pompa na tak zwanym wypożyczeniu. Ja dostałam tą pompę na czas ciąży i czas połogu, czyli de facto miałam tą pompę równe 12 miesięcy, równy rok. I właśnie dlatego, że trafiłam do takiego ośrodka, który zna wszystkie nowinki diabetologiczne, wszystkie nowe insuliny i tak dalej, więc od razu była zmieniona insulina na insulinę, właśnie na analog insuliny. Dobra insulina bazowa, która też nie kosztowała, dajmy na to, tak, ta, na której pierwszej byłam, to były groszowe sprawy, bo to było jakieś 8 zł, ale mówię, to była insulina zwierzęca. Natomiast ja trafiłam na analog, który kosztował wtedy 150 zł, ale ona, ta długodziałająca, już powodowała, że ten efekt brzasku o poranku u mnie był już mniejszy, tak? Ten cukier się unormował. Ale wracając do pompy, dostałam tą pompę przez rok. Po roku od pani doktor usłyszałam, że mogę dostać tą pompę sfinansowaną w ramach funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ łapie się jeszcze na wiek, bo te pompy są niestety są refundowane tylko osobom do 26 roku życia. No oczywiście nawet nie było chwili zastanowienia, tak? Na pompie zdecydowanie inaczej mi się prowadziło cukrzycę. Przede wszystkim u mnie problemem są do dnia dzisiejszego. To są spadki cukru. I ja mam zaburzone odczuwanie spadającego cukru. Tak jak ty jako zdrowa osoba przy cukrze 70 już czułabyś zawroty głowy, już by gdzieś tam cię zimne poty oblewały, zaburzenia mowy, wzroku, czyli takie klasyczne objawy hipoglikemii. Ja w tym momencie bym siedziała z tobą i rozmawiała normalnie, tak? Ja przy cukrze 30 potrafię przespać noc, tak? Jak się okazuje dopiero teraz, tak? Kiedy weszły te systemy monitorowania glikemii, tak? Ja się dowiedziałam, że no coś jest nie tak, bo ja wstaję, patrzę, a ja mam doły w nocy. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ten cukier może ci tak gwałtownie spaść, że ty już po prostu się nie obudzisz. I ja weszłam w ten program, tak? Dostałam tą pompę insulinową i ja byłam na tej pompie przez kolejne 5 lat, tak? Łącznie 6 lat byłam na pompie insulinowej. No ale niestety, jak każde urządzenie, pompa też uległa awarii. I od ponad 4 lat musiałam wrócić do intensywnej insulinoterapii na tak zwanych penach, czyli na zastrzykach, więc znowu wróciłam do tych zastrzyków przed każdym posiłkiem. Natomiast na pompie ja trochę jak Robocop człowiek chodzi, bo to niestety tak funkcjonuje, chociaż teraz są i nowe pompy, tak zwane pompy bezdrenowe, ale one nie są tak nowoczesne, ponieważ nie działają w tak zwanym systemie zamkniętej pętli, a ten system zamkniętej pętli funkcjonuje jak trzustka, ponieważ kiedy spada mi cukier, to z automatu ta pompa odcina podaż insuliny, a w momencie, kiedy ten cukier mi rośnie, to ta pompa podaje taką ilość insuliny, żeby ten cukier wbić do prawidłowych wartości. Ja moją jedyną rolą w obsłudze pompy jest to, żeby ją odpiąć, podpiąć, co 3 dni wymienić w kucia i wpisywać ilości węglowodanów, jakie będę spożywała przed posiłkiem, żeby ta pompa wiedziała, ile zaprogramować przed posiłkiem insulinę. No natomiast tutaj na penach, no to już znowu trzeba uruchomić kalkulator, trzeba policzyć, ile tych jednostek insuliny sobie z tego zastrzyku podać. No i niestety, no w momencie, kiedy ten cukier rośnie, no to trzeba dawać samemu korekty, znowu liczyć, tak? Tak jak u mnie przy cukrze 250, żeby dojść do docelowej takiej wartości 100-120, ja muszę podać korekty 2 jednostki, tak? Że to jest 120 mi obniży do tych 130 tego mojego cukru.
1: Wiesz co, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja się tak delikatnie śmieję z tego względu, że już tutaj widzę z kolei, że trzeba być fizykiem, ewentualnie matematykiem, żeby to wszystko wyliczać sobie tak, żeby to było, żeby to w ogóle działało w twoim organizmie. Powiedz mi jeszcze...
2: Ale wiesz, co jest jeszcze najgorsze w tej chorobie? No. To nie jest tak, bo wiesz, jednego dnia zjesz kanapkę ze chlebkiem żytnim, taką samą jak dnia poprzedniego, z tą samą wędliną, z tą samą ilością warzyw, gramowo się to wszystko zgadza. Przy podobnym cukrze startujesz i nagle okazuje się, że buch, dzisiaj ten cukier ci, nie wiem, wywala, a za 3 dni będzie dołek, bo tak naprawdę na poziom cukru ma wpływ wszystko. To, czy jesteś wyspana, czy miałaś jakiś dodatkowy stres, czy dobrze nawodniłaś organizm. Także to jest tak naprawdę, codziennie czeka cię co innego. Codziennie możesz jeść to samo, a twoje cukry będą zupełnie inne. I to jest najgorsze w tej chorobie.
1: Okej. Okay. To jak tobie się udaje łączyć pracę dziennikarki? Po pierwsze, jako serwisantki, tak, jako wydawcy newsów, po drugie, jako reporterki też, bo i ganiałaś i czasem też idziesz, nie wiem, na miasto i rozmawiasz z ludźmi. Jak to w ogóle wygląda i jak wygląda też różnica między tą pracą, kiedy miałaś do dyspozycji tylko i wyłącznie peny, czyli sama wstrzykiwałaś sobie insulinę, kontra pompa insulinowa. Jak to się w ogóle da ogarnąć?
2: Powiem ci tak, że w tym momencie, odkąd weszły te sensory, które mierzą mi cukier tak naprawdę co 2 minuty i wysyłają mi poziom cukru na telefon, jest zdecydowanie łatwiej, bo w momencie, kiedy ten cukier już jest wysoki, czyli przekroczy tą granicę, ja mam ustawioną na 250, górną granicę, to ja dostaję już sygnał dźwiękowy od telefonu, więc nawet jak jestem na jakimś nagraniu, tak, to ja wiem, że no dobra, trzeba dać tą korektę. No nie jest to łatwe, no bo trzeba gdzieś tam, wiesz, stanąć trochę z boku, wyjąć ten zastrzyk, wiesz. Ludzie niby mają świadomość tego, czym jest cukrzyca, tak, bo jest coraz więcej tych ludzi chorych na cukrzycę, no ale jednak mimo wszystko gdzieś tam ten wzrok ludzi jest, wiesz. Ja już się trochę nauczyłam z tym żyć i nie czuję tej krępacji, ale początki były różne. I to samo jest, wiesz, z niskim cukrem. Ja mam już podaną taką granicę 80 i ja wiem, że jak jest cukier 80 i widzę strzałkę trendu, czy ten cukier będzie mi dalej spadał, to ja wiem wtedy, że ja muszę dojeść, no ale wiesz, no nie jest to łatwe, kiedy stoisz gdzieś tam na jakimś wywiadzie, nagraniu gdzieś w mieście, no i nagle, wiesz, wyje ci ten telefon i ty wiesz, że no sorry, ale w tym momencie to ty musisz zjeść, tak?
1: Przepraszam, panie prezydencie, spadł mi cukier, musimy przerwać wywiad,
2: tak,
1: na przykład.
2: Dokładnie. Więc jest to niekomfortowe. Natomiast na pompie insulinowej o tyle było łatwiej, tej pierwszej, tak? Bo ja mówię o tej pierwszej pompie, to mówię, to nie były jeszcze tak zaawansowane, ale one o tyle ułatwiały życie, momencie, że po pierwsze, ja nie musiałam o 22 przed snem, czy czekać do godziny 22, żeby się położyć spać, żeby wziąć tą insulinę bazową. Po drugie, doposiłkowo, jak sobie podawałam, to ja wiesz, wyjmowałam tylko sobie tą pompę, pyk, pyk, pyk, ile tam trzeba jednostek sobie podać i ja spokojnie chowałam tą pompę, tak? Natomiast tutaj, no to już jest cała procedura, wiesz, trzeba wyjąć tego pena, znaleźć to miejsce, wiesz, no zimą jest ciężej, tak? Bo jesteś już inaczej ubrana, wiesz, swetry, jakieś bluzki z długim rękawem i tak dalej, no i ciężej się, że tak powiem, rozebrać niezauważoną, tak, żeby tą insulinę wziąć. Latem jest już zdecydowanie łatwiej, bo wiesz, są bluzki z krótkim rękawem, czy z odkrytymi ramionami, więc wtedy, no to jest, wiesz, szybciutko, tak? Daję sobie zastrzyk i mogę funkcjonować dalej, więc no zdecydowanie łatwiej było tak, wiesz, funkcjonować niezauważonym, natomiast mówię, w tym momencie przez te 14 lat, tak, ta medycyna poszła już o tyle do przodu, że te pompy insulinowe, no działają już naprawdę tak jak sztuczna trzustka, tak, one sobie zapisują algorytmy twojego organizmu i one dużo zapamiętują i one wiedzą, jak podawać ci insulinę. Mało tego, te pompy mają też taką funkcję, że one wiedzą, ile jest aktywnej insuliny w twoim organizmie, tak? Czyli, że jeżeli ja mam nadal cukier 250, tak? Ale mam aktywną insulinę, przypuśćmy jeszcze 2 czy 3 jednostki, to ta insulina, ona działa, może troszeczkę wolniej, bo na przykład zjadłam coś tłustego, tak? Bo tłuszcze powodują, że ten cukier w organizmie jest uwalniany troszeczkę wolniej i ciężej go zbić insulinie. Natomiast ona działa i jeśli jest potrzebna kolejna korekta, to ta pompa insulinowa tak ci przeliczy, że ty podasz tyle, żeby było dobrze, a nie żeby był za chwilę zjazd. Także no jest zdecydowanie, jest łatwiej, jest łatwiej na pompie.
1: Jeszcze chciałam wrócić do tego sensora glikemii, który w twoje ręce zdaje się trafił w 2023 roku, dobrze pamiętam? Dobrze
2: tak,
1: wyczytałam?
2: Tak, to był początek 2023 roku, bo wiesz, te systemy monitorowania glikemii, one funkcjonowały w Polsce dużo wcześniej, natomiast one były nie refundowane. A takiego czytnika na 10 dni to było bodajże chyba 250 czy 300 zł.
1: No to trzeba wymieniać. No tak.
2: Tak, i to trzeba było wymieniać, więc w 2023 roku one zostały refundowane i to już był koszt 70 zł na 10 dni, więc na cały miesiąc to było w granicach 200 zł, więc no tak można żyć, że tak powiem.
1: Okej, zadam teraz takie lekko przewrotne pytanie. Czy sensor glikemii okazał się urządzeniem niezawodnym?
2: Niestety. No to jest tak, jak widzisz, to jest tak jak ze wszystkim, tak? Miałam przypadek w sierpniu ubiegłego roku, że ten sensor no nie zadziałał tak, jak powinien, tak? Ponieważ te sensory też mają to do siebie, że jak gdzieś tam je przygnieciesz ręką, to one mogą dawać zafałszowane wyniki i u mnie było podobnie. Wiesz co, ja wróciłam sobie z siłowni, położyłam się na taką chwilową drzemkę, tak? A że właśnie byłam po siłowni, jak się okazało później, nie dojadłam po tej siłowni i ten cukier mi spadł, tak? Natomiast ja czułam już po sobie, tak? Telefon faktycznie nie wył, pokazywał dobry poziom cukru w granicach tam 98 bodajże, natomiast ja czułam po sobie, że już patrzyłam w telefon, rozmywał mi się obraz, zaczęły zalewać mnie zimne poty i ja wstałam z łóżka i w tym momencie odcięło mnie, tak? Ja straciłam totalnie przytomność, odcięło mi nogi i ja upadłam. Pamiętam tylko takie migawki, ponieważ w domu mam aktualnie 3 psy, wtedy były 2 psy w domu. Nie pamiętam tylko takie migawki, jak te moje psy gdzieś tam wokół mnie chodziły, próbowały gdzieś tam lizać mnie po twarzy, cucić i tak dalej. Natomiast nic więcej nie pamiętam. Dopiero później pamiętam już, jak było w domu pogotowie, jak był mój mąż, moi rodzice i moja starsza córka, ponieważ na szczęście tak się stało, że młodsza córka była na obozie i pewne rzeczy ją ominęły, bo ona jest taka dosyć bardzo emocjonalna, więc na pewno by bardzo to przeżyła, ale okazało się później, że ja dwie godziny nieprzytomna leżałam w domu w takich już w konwulsjach, tak, bo ja już nawet, że tak powiem, załatwiłam się pod siebie. Więc to było naprawdę już takie takie dość dramatyczne i to były 2 godziny, więc ale wola życia we mnie była, wola walki była, bo organizm się bronił, więc no nie poddajemy się i żyjemy dalej z tą toksyczną, słodką przyjaciółką.
1: Ale żeby to życie było no, trochę lepszej jakości, żeby nie było aż tak ciężko, to potrzebna jest ci pompa insulinowa i nie jest tak łatwo na nią wrócić, z tego co wiem.
2: Niestety. Tak jak powiedziałam, pompy insulinowe są refundowane dla osób do 26 roku życia. Z jednej strony rozumiem, tak? Bo gdyby państwo chciało refundować te pompy wszystkim, no to już biorąc pod uwagę ilość cukrzyków w naszym kraju, a jest to już chyba grubo ponad 3 miliony.
1: I przybywa. Nie,
2: byłoby ciężko. Tak, roku na rok przybywa, tak? Z tego, co ja rozmawiam z lekarzami diabetologami, to codziennie na przykład na 10 osób w poradni diagnozowanych jest 2-3 nowe osoby z cukrzycą. Także tych osób przybywa, więc no, gdyby państwo chciało refundować te pompy wszystkim, no faktycznie mogłoby być ciężko. Natomiast gdyby prowadzono jakieś dodatkowe, prawda, warunki, jak komu po tym 26 roku życia finansować te pompy, byłoby zdecydowanie to dla nas dużym ułatwieniem, ponieważ koszt takiej pompy w tym momencie to jest około 25 tysięcy złotych, tak? Ta najnowsza pompa, o której ja tu mówię, o której marzę bardzo intensywnie, ta, która działa właśnie na zasadzie tej zamkniętej pętli, tak? Gdzie ona reaguje, kiedy spada mi cukier, kiedy ten cukier mi rośnie. No to jest taki koszt. Do tego trzeba dokupić jeszcze kompatybilne sensory, tak, do mierzenia glikemii z czytnikiem, z serterem, który ten sensor się zakłada i to jest też dodatkowy koszt około 2000 zł. Utrzymanie takiej pompy insulinowej miesięczne to jest też koszt w granicach 800 zł, tak? Więc no jest drożej.
1: Dużo,
2: ale
1: dużo
2: jest,
1: tego.
2: Jest bezpieczniej. Aktualnie ta pompa, o której ja mówię, jest na promocji. Jak długo będzie na tej promocji, przedstawiciel medyczny nie jest w stanie powiedzieć, ale na ten moment jest to koszt około 15 tysięcy złotych. No i teraz sobie wyobraźmy, tak? Rodzina 2 plus 2, oboje zarabiają najniższą krajową albo niewiele ponad najniższą krajową, no i niestety. No i niestety no nie da się, tak? Nie da się żyć tak, żeby sobie pozwolić na taki komfort, taki luksus. Tak naprawdę taki luksus, jakim jest pompa insulinowa. Ja mam wielu znajomych, którzy mają dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego i wiem, jak jest ciężko finansowo, tak? Utrzymać takie pompy, nawet te pompy, które są gdzieś tam refundowane. Dzieciaki mają w tym momencie dużo większą refundację niż dorośli, tak z tego, co mi się wydaje. Natomiast i tak są to duże koszty. Mam kolegę, który sprowadził specjalnie dla swojej córki pompę ze Stanów, tak? Bo pompy pompa, o której ja mówię, jest to pompa z tym drenem, tak? Więc wyobraźmy sobie taką 3-latkę, która gdzieś tam biega, skacze i ma cały czas ten dren, no i trzeba uważać, tak? Więc ile razy to dziecko wyrwało ten dren, no to kolega stwierdził, że no trudno, tak? Trzeba jakoś się zorganizować i sprowadzili ze Stanów Zjednoczonych najnowszą pompę, która jest już bezdrenowa, którą zakładasz, uzupełniasz raz na 3 miesiące, na 3 tygodnie. Czy 3 dni, nie, na 3 dni, przepraszam, raz na 3 dni i ona sama tak podaje tą insulinę, natomiast on tylko programuje dziecku te bolusy doposiłkowe. Także no jest to luksus, tak? Myślę, że jeszcze tutaj dużo, już bardzo dużo zostało zrobione w dziedzinie diabetologii i pomocy diabetykom w Polsce, finansowaniu tej cukrzycy, prowadzeniu tej cukrzycy, natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia. Biorąc na przykład kraje zachodnie, tak? Niemcy, Holandia, tam diabetycy już w 100% mają finansowane leczenie, tak? Pompy insulinowe. Mają finansowane wpłucia do pomp insulinowych, systemy monitorowania glikemii, tak? Tam jesteś cukrzykiem i nie musisz się martwić o swoją chorobę, bo tam wszystko dostajesz, tak? Natomiast u nas niestety no jeszcze dużo trzeba poświęcić środków finansowych, żeby żyć komfortowo.
1: No niestety tak jest, że w Polsce, tam gdzie państwo nie może, tam wyślę typowego Kowalskiego, typową Kowalską, a wysyła nas na zbiórkę Sandry. Sandra zbiera właśnie na taką wymarzoną pompę insulinową, jak sama powiedziała. Mercedes wśród pomp. Piękne sformułowanie. I to jeszcze na promocji, słuchajcie, 15 tysięcy.
2: Tak, jeszcze na promocji.
1: Jest do zebrania. Jakiś identyfikator zbiórki? Co wpisać w wyszukiwarkę w zbiórkę?
2: Zbiórka założona jest na portalu pomagam.pl. Wystarczy wpisać Sandra Białek-Pawłowska i zbieram na życie z pompą insulinową. Także na ten moment chciałabym już podziękować, bo jest prawie 7 tysięcy, więc już jest prawie połowa. Także myślę, że do wiosny udałoby się już ruszyć.
1: Ja sobie pomyślałam, zobaczcie, jakby się udało uzbierać, to ile ta pompa by widziała, jakieś wywiady, nagrania, różne rzeczy.
2: Zdecydowanie.
1: Cały Radom byłby zwiedzony, a i nawet okoliczne miejscowości. Pompa pełna przygód, można by powiedzieć. Sandra, no to w takim razie już idąc w kierunku końca tej naszej wspaniałej rozmowy, powiedz tak od serca, czego ja mogłabym ci życzyć na koniec naszej rozmowy?
2: Przede wszystkim na koniec naszej rozmowy, to ja bym sobie życzyła mniej stresu, bo ten stres też powoduje wysokie cukry. Mniej stresu, mniej nerwów, dobrych cukrów, no i zdrowia, tak? No bo jednak cukrzyca jest taką chorobą, której nie widać. Ale ona jest bardzo, bardzo wyniszczająca, bo ona niszczy nas, diabetyków, cukrzyków od środka. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, jeżeli te cukry są dobre, jeżeli cukrzyca jest prawidłowo prowadzona, to cukrzyk ma szansę przeżyć nawet więcej niż nie jeden zdrowy człowiek.
1: Okay.
2: I mam nadzieję, że tak będzie w moim przypadku.
1: Też mam taką nadzieję, także mniej stresu, a więcej dobrych cukrów. Życzę tobie.
2: Dziękuję.
1: Gościnią podcastu Super Zdrowi była Sandra Białek-Pawłowska, dziennikarka Radia SK Radom. Bardzo ci dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami. Fani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo.
2: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogu. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów.
1: Skolim, znany król latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
1: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, mimo 91 lat, wciąż potrafi zaskoczyć. Na gali odciśnięcia dłoni w Międzyzdrojach, gdzie pojawiła się w szykownym garniturze, przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej odcisk dłoni w Alei Gwiazd to nie tylko symbol uznania, ale i dowód, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że seniorka sceny muzycznej może przyćmić młodsze gwiazdy?
2: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
2: Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
3: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak nie doszło do jej naruszenia. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. Trzy posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025. Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na Google Maps.

0: 12 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu? Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady. W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur.
1: Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Threatin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20.

0: Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
1: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
0: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato podczas transmisji na żywo w Tokio. Młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tonę to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem. Can't touch this.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johana Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Kim Benjeng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
3: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
2: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza trzy kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
3: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
3: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
4: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze informacje.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Kim Benjeng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
3: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
3: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
3: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
3: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
2: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
3: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
3: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
3: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
4: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
3: W Kraśniku słońce trochę się waha, czy wychylić się zza chmur, ale temperatura podobna jak wczoraj, bo na termometrach mamy 26 kresek. Wieje przyjemny wiatr, a ciśnienie książkowo i stabilnie. Później jednak możliwy deszcz, a słupki rtęci spadną do 21 stopni. Jutro zapowiada się dalej zachmurzone niebo z temperaturą do 26 kresek. W środę znowu możliwy deszcz, a temperatura maksymalnie do 25 stopni. To tyle na teraz, a po więcej newsów pogodowych i nie tylko, wpadajcie na naszą eskową stronę.
4: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Kim Benjeng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.
4: Muszę iść.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Hity i lokalne informacje. To SK News Wrocław. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul

0: Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
0: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
0: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
0: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
2: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
0: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanał Plus Sport.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.

0: Wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
1: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
2: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
1: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec - Śląsk Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących.